Wadekanwe hachichina hatichina njira kwayo wadekanwe hatichina njira kwayo ina kuti hapa wadenyankwanse mkwanse uyo ndikuitai uyo hatichina tai njira kwayo kuti ne natowesa njira ii nkhabe kwayo alingako mkwenda letu kuko hapana kuti ne uyu anatowera pande ili nkhabe letu wadekanwe ndepo ndikuita nyankani hinkani wa nyimbo za kusena siana waita upiana ndali twense izwi kuti kwanise kupirikizana imwe kuli koneka mitunho ya kusena siana ndikwenda kuyatula nyimbo iya kulembukana madzi baba augusto ichibvi ameni baba ande abvi kundiona nyamusi uno ndichita zvandikuita izvi kuti ne alipo alipo anakhandi kocherera alipo anakhandi kocherera muzvakunyangara zvense ndepo hadi kandali kuwehiwa eneyo anakhala kuti ukamuiteyo kuti ameni.

0: Antoni, wati wazwa zvitsva here? Gwiti kuitire kutambiriswa kwemadande mutande enhunga raakuda kutanga.
1: Ndizvo shuwa, zvichafamba sei rwendo rwuno?
0: Sekufamba kwazvakaita pagwiti kuitira dai zvikupfuura, zvikwata zvichafamba imba neimba zvichinyorera wanhu ndokubva wapa dande mutande renhunga.
1: Zvakanaka wani. Kutaura kuti hatichatoriri kure, asi nditaurire Mateus, tikatambira iwo madande mutande ngezvipi zvatofanirwa kutanga taita?
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Usati watanga kushandisa iro dande mutande renhunga, tinofanirwa kurisiya kwezuva rese riri pabvute rirohwe nemhepo. Tapedza kudaro, tinofanirwa kutora totandika pamubhedha kana kuti pabonde.
1: Oho, ndazvizwa.
0: Ya Antonio, uye zvakakosha kurara mukati mwedande mutande renhunga manheru ese kana tisikazwi nhunga, ngekuti hakuna mwaka wegore usina nhunga uye usina muzhararira.
1: Ndakozivisawo vana chigarisano vangu kuti pazuva regwiti kwiti vanofanirwa kuramba vari paomba kuitira kuti vatambire madande mutande enhunga, uyezve nekufundiswa kuti anoashandisa zvakanaka sei.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Gadzirirai gwiti kwiti rekutambirisa madande mutande enhunga raakuda kutanga. Zvikwata zvewe zveutano zvichadarika imba neimba zvichinyorera uye nekupa madande mutande enhunga. Ukatambira siyariro hwenemhepo pabvute kwezuva rese, ukapedza tandika zvakanaka pamubhedha, rara mukati medande mutande manheru ese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dzauri kuona. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Hey Antoni, wati wazwa zvitsva here? Gwiti kuti rekutambiriswa kwemadande mutande enhunga rakuda kutanga.
1: Ndizvo shuwa, zvichafamba sei rwendo rwuno?
0: Sekufamba kwazvakaita pagwiti kuitira dai zvikupfuura, zvikwata zvichafamba imba neimba zvichinyorera vanhu nokubva wapadande mutande renhunga.
1: Zvakanaka wani. Kutaura kuti hatichatorere kure, asi nditaurire Mateushi, tikatambira iwo madande mutande ngezvipi zvatofanirwa kutanga taita?
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Usati watanga kushandisa iro dande mutande renhunga, tinofanirwa kurisiya kwezuva rese riri pabvute rirohwe nemhepo. Tapedza kudaro, tinofanirwa kutora totandika pamubhedha kana kuti pabonde.
1: Oho, ndazvizwa.
0: Ya Antonio. Uye zvakakosha kurara mukati mwedande mutande renhunga manheru ese kana tisikazwi nhunga, ngekuti hakuna mwaka wegore usina nhunga uye usina muzhararira.
1: Ndakozivisawo vana chigarisano vangu kuti pazuva regwiti kwiti vanofanirwa kuramba vari paomba kuitira kuti vatambire madande mutande enhunga, uyezve nekufundiswa kuti anoashandisa zvakanaka sei.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Gadzirirai gwiti kwiti rekutambirisa madande mutande enhunga raakuda kutanga. Zvikwata zvewezveutano zvichadarika imba neimba zvichinyorera uye nekupa madande mutande enhunga. Ukatambira siyariro hwene mhepo pabvute kwezuva rese, ukapedza tandika zvakanaka pamubhedha, rara mukati medande mutande manheru ese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dzauri kuona. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Ndithefani mamazen ndokambokanga kare mumhepo tachimirire pano tine dzakawanda dzatandatamisa masikati ana dzakuperekedza masikati ako mudikane mose wamugobera asi nae moyo mwefanirwa kutizvo ukoona nyachigarisano wako ari padambudziko rainaro zvichiita kuti asahesadza iwe nevo ototowa zviti ofanirwa kufara nedambudziko reumwe asi handizvo wazhinji wanotofara wanotosekerera dambudziko reumwe zvitoti dai zvawedzera uzwawo nezvimalaria zvimazuva zviri muna matotoizwa kuti dai zvatodarika chaanowina apa.